S 13-o ohtko altko nikoli ni sreče bilo. 14-o vse boli in zmeri je slabo. Bi rada 15-a postala nuna, neč nimamo dni. 16-o pa nosi luna, hodi kdo ve kje.